łacy, da na synami łacy, da na synami. Hej! Na Jałobiczu łacy, mi kwał rady dzisiaj. Na mi Jałobonii, kumasy fuck.